twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chiko kuwa. Twale chitiwa netendo mukama chiko kuwa. Gera maso kumuwe chitiwa netendo. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.

0: Oui.
1: Abaana ne bwe batuula babiri babiri tewali tabbo obwabo butebe ne bwe babugatta. Bwana Eliya, leta kusowani hizo nawe tutambuze.